0: Poslúchali ste národnostný rusenský kaleidoskop, ktorým sme vám zaproponovali koncert grupy Stoličného Džovka z Veľkého Lipnika. Pro rozhlasy televíziu Slováky vyrobilo národnostné vysielania Rádia Patria v Košicoch v 2020 roci. Od mikrofónu vás zdraví redaktor Štefan Štec.
1: Rádio Patria.
2: Dobry wieczór. Słuchacie Państwo letniego wydania magazynu polskiego. Zza mikrofonu wita Państwa Małgorzata Wojcieszyńska. W dzisiejszej audycji przyniesiemy relację z pleneru artystycznego dla dzieci Krok za krokiem w kierunku sztuki, który odbył się w Żjarskiej Dolinie. Na Liptowie zostaniemy, ponieważ tam wzięliśmy udział w nietypowym wydarzeniu podróży pociągiem retro na trasie Liptowski Mikulasz Sweet. W kolejnych wejściach usłyszycie Państwo rozmowę z 14-letnią pianistką i skrzypaczką Amandą Kierun oraz jej rodzicami, którzy odwiedzili Bratysławę, ponieważ młoda wirtuoska podczas Międzynarodowego Forum Pianistycznego Bieszczady Bez Granic otrzymała nagrodę dyrektorki Instytutu Polskiego w Bratysławie, czego efektem był fenomenalny koncert w stolicy Słowacji. Na koniec fragment rozmowy z fotografem Bartoszem Pussakiem, który zdradzi, jak robić dobre zdjęcia. Całość rozmowy jest dostępna w letnim numerze monitora polonijnego, a my uchylimy także rąbka tajemnicy, co w numerze wrześniowym. Zapraszam na godzinną audycję radiową i życzę miłego odbioru.

0: Magazynem Polskim wybraliśmy się w lipcu na obóz artystyczny skierowany do dzieci pod hasłem Krok za krokiem w kierunku sztuki, który co roku organizuje Klub Polski na Liptowie, a konkretnie w Żjarskiej Dolinie. Patronat nad przedsięwzięciem i 17-osobową grupą dzieci i młodzieży przyjął konsul honorowy w liptowskim Mikulaszu Tadeusz Frąckowiak. Jak tegoroczną edycję ocenia radca Barbara Jabrzyńska-Fijołek z ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Bratysławie, która przybyła na Liptów, by wziąć udział w wernisażu dziecięcych prac? Oddajemy jej głos.
1: Jestem pierwszy raz na takim wydarzeniu. Wcześniej o nim trochę słyszałam, same pozytywne rzeczy, ale przyznam szczerze, że jednak pobyt tutaj sprawił, że te wyobrażenia nie dość, że się potwierdziły, to jeszcze dorzucam swoje przemyślenia i wrażenia, które same chyba mnie trochę zaskoczyły. Tutaj jest przepięknie, jest cicho. Warunki, które są stworzone dla dzieci, by mogły obcować z jednej strony z naturą, a z drugiej strony również z kolegami trochę innej społeczności językowej, można powiedzieć, bo wbrew pozorom my jesteśmy bardzo wszyscy tacy sami praktycznie. Dzieci są wszystkie podobne, mają podobne marzenia i problemy. Tutaj się spotykają, mogą ze sobą powymieniać się różnymi wrażeniami i radościami, pewnie też smutkami, ale najważniejsze, że mogą się rozwijać też artystycznie. Możliwości poznawania różnych sztuk artystycznych, ale również pobyt w aquaparku dzięki wsparciu naszego konsula honorowego, czy inne organizowane tutaj aktywności przez opiekunów, przy wspaniałej organizacji Klubu Polskiego w tym momencie chciałabym bardzo podziękować. Sprawia, że wydaje mi się, że naprawdę te dzieci będą wspominać to dobrze. Mam taką przynajmniej nadzieję, a teraz przede wszystkim mam nadzieję, że zabiorą ze sobą dobre wspomnienia po tym czasie tutaj, może nowe przyjaźnie, a przede wszystkim takie poczucie bycia wartościowym i kreatywnym, co jest w dzisiejszych czasach bardzo ważne i może troszeczkę bardziej spokojnym w tych rozbieganych czasach w naszym świecie, więc bardzo się cieszę, że tutaj byłam, przepiękne miejsce. Wspaniali ludzie, którzy tworzą wspaniałą atmosferę i życzę powodzenia w najbliższych projektach i edycjach tego projektu.
0: To ja mam jeszcze jedno pytanie, bo była pani również na wernisażu, oglądała pracę i nawet pani wyjeżdża z jedną pracą. Proszę się podzielić swoimi spostrzeżeniami, co jeśli chodzi o właśnie tę twórczość.
1: Przyznam szczerze, że byłam pod wrażeniem jakości tych prac, różnorodności technik, które były tutaj stosowane. Wszyscy obecni przedstawiciele też władz samorządowych wręcz rzucili się na te prace. Każdy już miał swoją wybraną. Mnie spodobała się jedna praca pewnej młodej damy Ani, która wydaje mi się, że pokazuje też poziom tutaj tych wszystkich zajęć i tego, że musiała trochę spędzić czasu nad zrobienie tego, mieć jakąś koncepcję. Więc to są wartościowe prace. W związku z tym, że bardzo trudno było wybrać jakąś taką najlepszą, to chciałabym naprawdę pogratulować wszystkim uczestnikom tego wysiłku, tych drzemiących w nich talentów i mam nadzieję, że będą je rozwijać w przyszłości. A może niektóre dzieci po prostu te warsztaty przydadzą im się po to, żeby uwierzyły, że mogą coś takiego pięknego stworzyć.
0: Teraz

0: tą koszulkę sme dali do wody, no i z tego wyszła taka koszulka, jak była na wernisażu.
1: Ile obrazów stworzyłeś?
0: Chyba z 4 plus jedno origami, bo wtedy padało, czyli nie mieliśmy co robić, tośmy zrobili origami, chociaż bardzo fajne jest, się mi podoba.
1: No dobrze, to ci gratuluję, super. Dzięki.
2: Cześć, jestem Helena Gutman i byłam tak samo w obozie jak Anton i zajęcia tutaj są bardzo kreatywne i zabawne. Przyjazna atmosfera, wszystko fajnie.
1: Który raz jesteś?
2: Drugi.
1: Wrócisz za rok?
2: Jasne, że tak.
1: A co ci się tak podobało?
2: Podobało mi się właśnie być z nowymi przyjaciółmi i poznałaś nowe przyjaźnie. Też tematy rysownicze są bardzo fajne, jak mówiłam.
1: Ale co ciekawego się nauczyłaś?
2: Takimi specyficznymi farbami dawaliśmy na obrazie takie pastelowe i potem na tym rysowaliśmy postacie z bajek.
1: Jaką wybrałaś?
2: Jako nam Aniczka opowiadała ludowe rozprawki, to narysowałam księżniczkę z jednej powieści o takim księciu, co był smokiem.
1: Pięknie, a wiem, że też jakiś jeden z twoich obrazów został wybrany przez gości wernisażu i zakupiony.
2: No tak, bo akurat ten, o czym teraz mówię,
1: to był ten właśnie?
2: Tak, to był ten sprzedany.
3: Po piosence zapraszam na dalszy ciąg rozmów z uczestnikami pleneru.

0: krok za krokiem w kierunku sztuki. Oddaję głos właśnie najmłodszym, by ocenili tygodniowy pobyt, który przyniósł artystyczne wyzwania uwieńczone wernisażem w siedzibie władz miasta Liptowski Mikulasz i Konsulatu Honorowego Rzeczypospolitej Polskiej w tym mieście.
1: Ja się wolam Anna Brezianska, a mam 16 roku, a byłam niedzielko w Bratysławie.
0: Który raz si w tom tabore?
1: Prvý krát.
0: A páči sa ti?
1: Veľmi.
0: Prečo?
1: Je pekné, že ako sa deti aj slovenské, aj polské spolu hrajú a neberú ohľad na to, že kto je aké národnosti.
0: Vraj si rozprávala nejaké rozprávky slovenské?
1: Áno.
0: A videla si potom na tých obrazoch to, o čom si ty rozprávala?
1: Áno.
0: A aj ty si tvorila niečo s týmto motivom?
1: Áno.
0: Čo to bolo?
1: Ako Kubo z jednej rozprávky liezol po konôbke pred nebeskú bránu.
0: Aj tvoja práca sa páčila našim hosťom vernisáži a bola kúpená. Čo to predstavoval ten obraz?
1: Jeden bol strom, ktorý bol urobený z malých papierových trojuholničkov a druhý bola lúka pod mesačným svitom.
0: Takže ty si predala dva obrazy.
1: Áno.
0: Wow, gratulujem.
2: Mám na ime Daniel Drzewiecki.
0: A ile máš lat?
2: 8.
0: A ktorý raz jesteś na tym obozie?
2: Pierwszy.
0: Jak ci się podobało?
2: No dobrze, było fajnie.
0: A co ci się tu podobało?
2: Nie wiem, wszystko było fajne.
0: A tak najbardziej?
2: Wiem już, pływanie było fajne.
0: A, bo byliście w akwaparku Beszeniowa, tak?
2: Tak.
0: Czyli cały dzień taki relaks w parku wodnym. No dobrze, a jak z tymi obrazami? Ile stworzyłeś obrazów?
2: 5.
0: I co tam na tych obrazach jest?
2: Na przykład podmorski świat albo góry.
0: I co zrobisz z tymi obrazami?
2: No, wystawimy w pokoju moim.
0: Świetnie, gratuluję ci. Przyjeżdżasz za rok?
2: Może, nie wiem.
0: Dobra.
3: Mam na imię Julka Habala.
0: Ile masz lat?
3: Mam 10.
0: A który raz jesteś na tym obozie?
3: 4. No, lubię malować, ale mi się też tu bardzo podoba. I no, jest tu fajnie po prostu i lubię malować.
0: Co namalowałaś?
3: Namalowaliśmy taki, że podmorski świat. Potem namalowaliśmy góry. I jeszcze namalowaliśmy taki kolaż. I jeszcze namalowaliśmy na koszulkach. I jeszcze namalowaliśmy takie, że maczaliśmy farbę do wody. Potem kanwę tak odciskaliśmy. I potem Aniczka by nam powiedziała taką rozprawkę. I potem by mieliśmy to nakreślić coś z tego.
0: Co narysowałaś?
3: Ja narysowałam, no były dwie rozprawki, no to ja narysowałam z pierwszej, to się nazywa, że Hado Gaspar, to był taki rync, co się narodził jako wąż.
0: I ty narysowałaś tego księcia w skórze węża?
3: No narysowałam węża z koroną, jeszcze narysowałam słońce, księżyc i wiatr, no bo oni tam występowali w tym.
0: To trudny temat, żeby to narysować. Ładnie ci wyszło? Jesteś
3: tak.
0: Zadowolona chyba, tak?
3: Trochę, ale no. nie podobało mi się tak najbardziej, ale było to ładne.
0: Super. Za rok przyjeżdżasz?
3: Tak.
0: Na koniec jeszcze pytam prowadzącą artystyczne zajęcia na plenerze Stefanię Gajdoszową-Sikorską o jej wrażenia z tegorocznego zgrupowania. Który rocznik?
4: 14 w tym roku.
0: Czyli ty masz już całą generację wychowanych młodych artystów, którzy już są pewnie dojrzałymi artystami. Śledzisz ich kariery?
4: Tak, nie wszystkich, ale tam niektórych do mnie dotarły informacje, tak, jak im się wodzi i jak zawsze wspominają na ten obóz i na to i te swoje wytwory, które wyprodukowali, mają w pokojach powieszone i zawsze tak popatrzą i zaspominają sobie, jak było fajnie. Każdy to obóz w każdym roku jest inny, a muszę powiedzieć, że w tym roku jest obóz futbolowy, bo są Mistrzostwa Świata, także dzieci śledzą te mistrzostwa i rysują też czasami te swoje przeżycia. Ale tak samo mamy różne nowe techniki, które prowadzimy. Jest to kolaż z różnych papierów kolorowych i później szpachetką robiliśmy takie obrazki, a tak różnie.
0: No, wszyscy właśnie chwalą, że co roku te tematy i techniki są bardzo atrakcyjne i za każdym razem jakieś inne, więc tu ukłon w twoją stronę.

0: magazynem polskim wybraliśmy się w podróż pociągiem retro na trasie Liptowski Mikulasz Suite. Za tym wydarzeniem stał Andrzej Iwanicz, Słowak polskiego pochodzenia, były maszynista, obecnie tłumacz z języka polskiego i autor rubryki Retrohity publikowanej na łamach Monitora Polonijnego. Nic więc dziwnego, że właśnie pociąg retro wybrał na miejsce swojej jubileuszowej imprezy. Jesteśmy na takiej nietypowej wycieczce retro pociągiem. O co chodzi? Pytam Andrzeja Iwanicza, który stoi za całym tym, mówiąc w cudzysłowie, zamieszaniem.
1: Ze względu na to, że dwa dni temu, 16 lipca, obchodziłem swoje 50. urodziny, postanowiłem swoje urodziny świętować w bardzo ciekawy, nietypowy sposób. Dlatego, że kiedyś pracowałem przez długie lata na kolei i byłem również kolejarzem, postanowiłem sobie ze współpracy ze Stowarzyszeniem Klubem Kolejowym Tatra z Liptowskiego Mikulasza zamówić prywatny pociąg urodzinowy, który właśnie dzisiaj jechał ze stacji Liptowski Mikulasz do stacji Świt i za chwilę będzie wracał w drodze powrotnej ze Świtu do Liptowskiego Mikulasza dla zaproszonych gości.
0: My nie bez przyczyny mówimy o tym, ponieważ Andrzej redaguje w Monitorze Polonijnym specjalną rubrykę, która nazywa się Retrohity. Właściwie do tego również nawiązuje cała ta oprawa tego dzisiejszego wydarzenia, więc chcę zapytać ciebie, co to za pociąg, w czym on jest specyficzny i dlaczego jedziemy tą trasą, a nie inną?
1: Siedziba klubu Tatran znajduje się w Liptowskim Mikulaszu, więc celowo wybierałem jako stację początkową tego miejsca. Natomiast klub Tatran dysponuje historycznym taborem kolejowym, starymi wagonami, starymi elektrycznymi lokomotywami, takimi, których już dzisiaj w regularnym ruchu pasażerskim nie spotkamy. Czyli to jest skład, który nas przenosi do lat 70., do lat 80., jak się kilka dekad podróżował wstecz i jest to wierne odtworzenie tego, co kiedyś było naszą codziennością w trakcie podróży. Czyli naprawdę jadąc tym pociągiem przenosi mi się kilka dekad wstecz ze wszystkim.
0: Każdy może sobie taki zamówić pociąg?
1: Tak, oczywiście po uprzednim załatwieniu formalności, uzgodnieniu terminu, zatwierdzeniu można złożyć wniosek do różnych, nie tylko tutaj tego klubu kolejowego, ale różnych klubów kolejowych, które mają składy historyczne i zresztą to też nie jest pierwszy pociąg nadzwyczajny, który ten klub robi, czyli jak ktoś ma jakiś pomysł na tego typu bardzo ciekawą przejażdżkę, imprezę urodzinową, okolicznościową albo po prostu wycieczkę dla większej ilości grona osób i równocześnie przejechać się przez bardzo ładne okolice i doświadczyć cofnięcie się w czasie, to zapraszam.
0: To nie jest tylko cofnięcie się w czasie dla podróżnych, ale to także chyba dla maszynistów. Ty powiedziałeś skromnie, że byłeś kolejarzem, ale ty byłeś konkretnie maszynistą. I może powiesz też, w jaki sposób można porównać obecne lokomotywy z tą, która nas dzisiaj ciągnie.
1: Lokomotywa, która nas dzisiaj ciągnęła, jest wyprodukowana, została w roku 1978, czyli tak naprawdę jest 2 lata młodsza ode mnie. Była to znana seria lokomotyw, które prowadzili na północnej Słowacji, północnych Czechach ekspresy z Pragi przez Żylinę do Koszyc aż do Czerny nad Tisą, czyli całą północną magistralę kolejową. Lokomotywy te już zostały niedawno wycofane z ruchu, czyli nie spotkamy ich na normalnych pociągach i różnica jest znacząca. Kiedyś nie było elektroniki, kiedyś wszystko było mechaniczne, nie było sterowania komputerem i to jest coś, kiedy maszynista prowadząc ten pociąg, kierując tą lokomotywą, ma ją w pełni w rękach i w ten sposób, jak on ją obsługuje, tak ten pociąg i ta lokomotywa się w ten sposób zachowuje. Czyli można powiedzieć, można powiedzieć, że to jest mistrzostwo nauki jazdy pociągami.
0: Ty też prowadziłeś taką lokomotywę?
1: Tak, prowadziłem dokładnie taką lokomotywę, kilka słów. Na tej dokładnej serii lokomotyw też miałem, więc lokomotywę dokładnie znam. Jest to takie przypomnienie mojego dawnego zawodu, bo przez 10 lat na Kolejach Czeskich właśnie pracowałem jako maszynista.
0: Ile kilometrów zjeździłeś?
1: Ciężko to się oblicza. Kiedyś staramy się policzyć, można powiedzieć, za tych 10 lat 250-300 tysięcy kilometrów z pewnością.
0: Śni ci się czasami to, że siedzisz za sterami lokomotywy i prowadzisz pociąg?
1: Takie sny mam do dzisiaj i muszę powiedzieć, że one przetrwały od mojego dzieciństwa. Czyli jak będąc małym chłopcem, już wtedy, jak mnie ktoś zapytał, jaki będę miał zawód, kim będę, jak będę dorosły, ja powiedziałem zawsze jedno, maszynistą. Dzisiaj nie pracuję na kolei, kolej już nie jest moim chlebem, ale jest moim największym hobby i taką, można powiedzieć, prywatną miłością i zainteresowaniem.
0: Dobrze, to skoro powiedzieliśmy już również o tym, że w czasopiśmie Monitor Polonijny redagujesz swoją rubrykę, która nosi nazwę Retrohity, w której prezentujesz właśnie retro pochodzące i z Polski, i ze Słowacji, ewentualnie z Czechosłowacji, to zdradź, co przygotowujesz jeszcze w kolejnych odcinkach tego roku.
1: W tych kolejnych odcinkach będzie kilka informacji na temat transportu, na temat gospodarki, a mogę powiedzieć, że w wrześniu będę pisał też o Przemyśle, dlatego że właśnie niedługo temu, kilka dni wstecz, minęła 50. rocznica otwarcia Huty Katowice. To jest bardzo ciekawa informacja, bo szczerze mówiąc, bardzo dużo ludzi przechodzi obok różnych obiektów, różnych ciekawych, starych urządzeń, a nie zna ich historii. A retrohity właśnie służą do tego, żeby pokazać ludziom to, co kiedyś już było, ale też przenieść pewną dozę informacji, którą można przeczytać w bardzo przyjemny i ciekawy sposób.
0: Cieszymy się na kolejne odcinki, to jest super, bo to rzeczywiście zawsze, za każdym razem przygotowuję coś ciekawego.

0: Z magazynem polskim zawitaliśmy do Instytutu Polskiego w Bratysławie, gdzie w lipcu odbył się koncert Amandy Kierun, 14-letniej pianistki i skrzypaczki, która podczas Międzynarodowego Forum Pianistycznego Bieszczady Bez Granic otrzymała nagrodę dyrektorki Instytutu Polskiego w Bratysławie i przybyła do stolicy Słowacji, by zaprezentować swój talent. Był to niepowtarzalny koncert, po którym udało mi się porozmawiać z młodą artystką i jej rodzicami. Co panią przyprowadza do Bratysławy właśnie?
1: Bardzo mi miło. Generalnie do Bratysławy sprowadza mnie taka nagroda, którą dostałam w ramach właśnie Bieszczady Bez Granic. Jestem z tego bardzo wdzięczna. Bardzo mi się tutaj podoba. Na pewno wrócę. No i właśnie tak, z tej właśnie nagrody do tego koncertu.
0: Jaka była ta bratysławska publiczność?
1: Bardzo fajna publiczność. Naprawdę bardzo ciepła publiczność. Bardzo fajnie mi się grało. Dużo oklasków właśnie. Bardzo miło po prostu. No i właśnie bardzo przyjemnie.
0: Pani już zaliczyła niejedno podium. Nowy Jork, Wielka Brytania, Szwajcaria, Francja. Jak to jest, że przed tak młodą osobą otwierają się drzwi do różnych krajów na różne sceny?
1: Przede wszystkim wydaje mi się, że właśnie ciężka praca bardzo na to wpłynęła. Troszkę szczęścia chyba, bo tak w sumie to szczęście zawsze pomaga, nie przeszkadza, ale właśnie mi się wydaje, że ciężka praca, taka charyzma, no taka chęć do rozwijania tej pasji, myślę, że to właśnie bardzo dużo dało, jeżeli chodzi o te koncerty.
0: Często pytam, co się składa na ten sukces, bo już w pani przypadku można mówić o sukcesie. Czy to jest szczęście, czy to jest talent, czy to jest ciężka praca? Jakby pani to procentowo rozłożyła?
1: Wydaje mi się, że to jest wszystko naraz. Naprawdę ciężko jest tak procentowo, ale wydaje mi się, że no to jest tak mniej więcej 70% takiej ciężkiej pracy, może tak 20% talentu, no i właśnie, nie wiem, 10% szczęścia, może coś takiego. Tak mi się wydaje. Tak, to jest trochę trudne tak właśnie określić, ale no, takie wydaje mi się, że to jest najbardziej moje oprocentowanie.
0: A jak to jest, że są dwa instrumenty? Bo zazwyczaj każdy, jakby jeżeli się decyduje na jakąś karierę muzyczną, no to jest jakiś jeden instrument wiodący. Co jest w pani przypadku? Który ten jest ten wiodący instrument? I czy będzie trzeba zrezygnować z któregoś? Czy to się da tak na jakby dwutorowo prowadzić karierę?
1: Jest to ciężkie pytanie, każdy mi je zadaje, ale wydaje mi się, że no na papierze tak teoretycznie to wiodące są skrzypce, ale tak w moim wyobrażeniu i w moich rękach wszystkie są takie same, w sensie oby tak dalej, ale właśnie fortepian i skrzypce dla mnie są na równi. No nie chciałabym zrezygnować z żadnego i wydaje mi się, że z odpowiednią pracą i z odpowiednią charyzmą da się doprowadzić do tego momentu, żeby kariera była na dwóch instrumentach.
0: Jakie były początki? Bo czytałam, że to od trzeciego roku życia pani gra na instrumentach, tak?
1: Tak, zgadza się, ale właśnie to trzeci rok życia, no to była taka metoda Suzuki, więc to było troszkę w formie takiej zabawy, takie połączenie muzycznej przygody właśnie z zabawą, z takimi różnymi odkrywaniami właśnie tej muzyki, tego kształcenia. Potem dopiero tak... Mi się wydaje, że w piątym roku życia już tak normalnie zaczęłam rozwijać tą karierę z nauczycielem w szkole i tak dalej, więc tak mi się wydaje, że to te początki zawsze były takie dosyć śmieszne, że tak powiem.
0: A ponieważ mamy tutaj rodziców, więc chciałabym również rodzicom zadać pytanie, jak państwo odkryliście, że macie w domu talent i czy państwo też jesteście muzykami? Pani się może przedstawi?
2: Tak, witam. Ja się nazywam Nazik Sarkisian Kierun. Jestem mamą Amandy, jestem Ormianką. U nas w Armenii muzyka to jest życie. To jest wszystko. Ja chodziłam do szkoły muzycznej, grałam na pianinie, śpiewałam chór i oczywiście tańczyłam balet. Natomiast jeśli chodzi o to, czy jak Amanda odkryła w sobie muzykę, już jak była w brzuszku u mnie, chodziłam na koncerty różne. I ona tam ruszała się wtedy, kiedy byłam na koncertach. A jak się urodziła, no to pierwsze co wyciągała garnki i rytmy sobie, zabawy znalazła. I muzykę tworzyła z garnków, z talerzy, z sztuczców. No i potem w przedszkolu pani mi powiedziała, że jeżeli Amandę nie dam do szkoły muzycznej, to zrobię ogromną krzywdę dziecku. I uwierzyłam w to, bo jednak chyba to był dobry pomysł od
1: nauczycielki.
0: Mamy tu też tatę, pan się przedstawi.
3: Nazywam się Piotr Kierun. Jeszcze chciałem tylko dopowiedzieć do tego, co małżonka tutaj, że nawet mamy takie zdjęcia, bo były takie zajęcia muzyczne w przedszkolu i dosłownie dawali dzieciom takie bardzo malutkie skrzypeczki, dosłownie to śmiesznie wygląda trochę jak zabaweczka. I jest takie zdjęcie, jak Amanda siedzi i na tych skrzypeczkach gra dosłownie. Naprawdę to jest przekomiczne, ale no już wtedy nam pokazało, bo ona nie chciała tych skrzypiec wypuścić w ogóle. Inne dzieci tam zostawiały ten instrument, a ona po prostu trzymała i mówi, nie, ja nie wychodzę z tej sali, i ona tam sobie na tych skrzypeczkach. Także naprawdę no, sygnałów było mnóstwo, żeby podążać tą drogą.
0: Ile to w takim razie kosztuje państwa wysiłku? Bo tu artystka wiadomo, ale państwo jako rodzice, ile poświęcacie temu czasu?
2: Nie jest to łatwe, przyznajemy się, ale całe nasze życie kręci się wokół Amandy. Wszystkie nasze prace zawodowe są zorganizowane na takiej zasadzie, żeby móc być z Amandą. Jesteśmy dla niej i zawsze tak było i tak jest i tak będzie. Zawsze może na nas liczyć i uważamy, że sukces polega na tym, że rodzina wspiera artystów, bo nie jest łatwe życie artysty i Amanda ma wsparcie i u nas, u rodziców, dziadek, babcia, więc cała rodzina Amandę wspiera, a my jesteśmy takimi aniołkami obok, którzy podają, pomagają, zawiozą i tak dalej.
0: Po piosence dalszy ciąg rozmowy, a w niej między innymi o trudnym okresie dojrzewania, o normalnym życiu nastolatki z niesamowitą pasją do muzyki.

0: Z magazynem polskim kontynuujemy rozmowę z Amandą Kierun i jej rodzicami. Interesuje mnie zwykłe życie tak utalentowanej nastolatki, ale i spojrzenie rodziców na okres dojrzewania, może czasami buntu. O to pytam więc ojca pani Amandy, pana Piotra Kieruna.
1: Pan jako ojciec, jak pan to postrzega? No bo 14 lat, no to może być za chwilę trudny okres dojrzewania. I co wtedy?
2: Znaczy wiadomo, no jest to, jest, już można powiedzieć, że nastał ten okres. Natomiast Amanda jest bardzo skupiona na muzyce, na szczęście. I naprawdę poświęca temu mnóstwo czasu, co pewnie dzisiaj było słychać i widać. I mamy to szczęście, że jej hobby, które przeradza się też pewnie w jej zawód przyszły, nie jest dla niej jakby koniecznością, tak, tylko jest też jej sercem po prostu. I to powoduje, że ona się też tak nie męczy ćwicząc, bo wiele dzieci no, odpada gdzieś tam na właśnie na, nawiązując do wieku, na etapie właśnie liceum, czyli po podstawówce no, kończą tą przygodę z muzyką. Właśnie dlatego, że no, są coraz bardziej skomplikowane te utwory, jest coraz więcej pracy, a Amanda nie, wręcz przeciwnie. Ona uwielbia trudne utwory, oczywiście musi być trudny, bo jak jest za łatwy, to nie ma zabawy. No, ona naprawdę poświęca temu wszystko, no i to myślę, że jest dla niej też ogromne szczęście, no bo w dzisiejszych czasach no, młodzież robi wiadomo, różne rzeczy w tym wieku, tak?
1: A pani Amando, w takim razie proszę powiedzieć, ma pani też oprócz tego jakieś inne zainteresowania? Chodzi pani może z koleżankami gdzieś, nie wiem, na dyskoteki albo jak wygląda życie takiej młodej artystki?
3: Oczywiście ja mam inne zainteresowania, na przykład mój dziadek jest takim malarzem, można tak powiedzieć, że jest teraz malarzem, bo wcześniej nie był, ale teraz właśnie to malarstwo podniósł, no i właśnie ja też lubię bardzo malować.
1: Nie, kolejny talent.
3: Tak. Lubię bardzo śpiewać. Czasami chodzę na zajęcia takiego hip-hopu tanecznego. Chodzę z koleżankami. Bardzo mam jakby fajne otoczenie, na przykład, bo mamy osiedle. No i w osiedlu bardzo dużo właśnie moich koleżanek mieszka, więc to jest bardzo fajne, że tak możemy się integrować. No i po prostu bardzo przyjemnie. Tak jakby trzeba to balansować, bo jak się tylko będzie grało, no to potem nic z tego nie wyjdzie i będzie człowiek przemęczony. Więc trzeba tak troszkę taki znaleźć balans w tym wszystkim.
1: A ile czasu pani ćwiczy na skrzypcach, ile na fortepianie?
3: Generalnie to zależy, w sensie, no bo moje życie jest takie, że ja mam dużo pracy i w szkole spędzam bardzo dużo czasu, więc w zależności od tego, jakby do której jestem w szkole albo co się dzieje w tym danym dniu, no to próbuję jakby odpowiednio to balansować właśnie ze szkołą i ze wszystkim, ale no tak optymalnie dla mnie 2 godziny na tym, 2 godziny na tym. Ale to zależy, bo czasami jest różnie, czasami jest naprawdę różnie, więc to tak nie umiem tak wypośrodkować.
1: Podczas wakacji też?
3: No tak, podczas wakacji no to właśnie staram się więcej, bo podczas wakacji jakby jest ten moment, że nie muszę chodzić do szkoły, więc jest trochę więcej czasu na to, ale no zależy.
1: Doczytałam się, że też panią pociągały media i ma pani też takie zainteresowania, że w radio się udzielała we współpracy ze znaną dziennikarką, panią Katarzyną Stoparczyk. Jak wyglądała ta współpraca i czy teraz, no bo wiemy, że już nie żyje ta pani redaktor. Czy nadal pani coś działa w tym radiu?
3: Tak, jak najbardziej. Teraz właśnie to radio przerodziło się w taki inny typ audycji radiowych, ponieważ teraz dzieci prowadzą te audycje. Wydaje mi się, że pani Kasia chciałaby tego i wydaje mi się, że to jest bardzo fajne właśnie, że teraz dzieci mają jakby tą możliwość to prowadzić i właśnie rozmawiać. Ja bardzo często, może jeszcze nie prowadzę, bo to tak troszkę dla starszych dzieci, ale jakby bardzo często jak tam jestem, to właśnie się udzielamy i to jest taka super rozmowa. Bardzo chętnie będę tam wracać do tego radia. Lubię też w telewizji być, bo jestem taką osobą bardzo, można powiedzieć, scenową, więc ja bardzo lubię tak gdzieś tam się do tej telewizji albo właśnie do radia. No po prostu sprawia mi to bardzo dużą przyjemność.
1: Jezu, no to jakie wady ma pani Amando? No bo wszystko super.
3: Nie wiem, no po prostu tak.
1: W telefonie pani grzebie?
3: Znaczy, nie wiem. Nie wiem, co nazwać grzebaniem, szczerze powiedziawszy.
1: No bo dzieciaki w pani wieku siedzą godzinami czasami na tych telefonach i grają, nie wiem, oglądają jakieś filmiki. A pani?
3: Ja personalnie w tym danym momencie na telefonie nie mam żadnej aplikacji. Dlaczego? Dlatego, że stwierdziłam, że mi jest ona niepotrzebna, więc mam tylko takie, że mogę się komunikować, mogę dzwonić, mogę robić tam różne zdjęcia i tak dalej.
1: Kto to narzucił?
3: Nie wiem, tak w sumie, nie wiem, tak jakoś naturalnie wyszło po prostu. W pewnym momencie zaczęłam coraz mniej z tego korzystać, więc stwierdziłam, że po co tak naprawdę. Ale owszem, czasami do jakiegoś kina albo coś, no to się zdarza oczywiście, no bez problemu, jakby trzeba sobie czasami pozwolić, ale no, tak z umiarem mi się wydaje.
1: Dobrze, to teraz jaki najbliższy cel, jakie marzenie, jeśli chodzi o tę karierę muzyczną?
3: No cel jest taki, żeby do Carnegie Hall się dostać kiedyś, ale najbliższy koncert, no to będę miała w Ełku na festiwalu muzycznym. 23 sierpnia będę grała właśnie na festiwalu muzycznym w Ełku. No i to jest mój najbliższy koncert, ale tak ogólnie to właśnie mój cel jest Carnegie Hall. No ale zobaczymy.
1: No a ten konkurs chopinowski też?
3: Znaczy, no jeżeli mi się uda, to tak, ale zobaczymy, bo to jest bardzo, bardzo trudny konkurs i naprawdę ludzie, którzy tam występują, no to już jest po prostu inny etap. Na razie jeszcze potrzebuję trochę pracy, ale mam nadzieję, że w przyszłości mi się uda.
0: Trzymamy kciuki za Amandę Kierun, jej karierę będziemy obserwować.

0: Z magazynem polskim powoli zbliżamy się do końca. Jeszcze chcę Państwu zaprezentować fragment rozmowy, która została opublikowana w letnim numerze Monitora Polonijnego. Moim rozmówcą jest świetny fotograf portretowy Bartosz Pusak, na którego natrafiłam w mediach społecznościowych, a który fenomenalnie opowiada o historii powstawania znanych i mniej znanych zdjęć, a także o pracy fotografów. Nasza rozmowa krążyła także wokół tych tematów, ale zapytałam mojego rozmówcę o praktyczne wskazówki, jak robić dobre zdjęcia, na przykład podczas wakacji. Oto jego rada.
1: Przed każdym naciśnięciem spustu musimy sobie zadać pytanie, co my tak naprawdę tym zdjęciem chcemy przekazać. Czyli nie, że my chcemy zdjęcie psa, tylko my chcemy pokazać zdjęcie psa, który albo relacje pomiędzy psem a człowiekiem. I to już jest taka intencja, która sprawia, że my bardziej rozsądnie podchodzimy do tego, co fotografujemy. Więc jeżeli wyjeżdżamy na wakacje, to załóżmy sobie, że na przykład, nie wiem, na wakacjach często wyjeżdżamy na jakieś wycieczki, no to załóżmy sobie, że tematem naszej wycieczki będzie nasza rodzina, na przykład przy Koloseum. I wtedy robimy zdjęcia nie obiektom, tylko pokazujemy tą rodzinę, która nas otacza, nasze wspólne przeżycia, nasze wspólne doświadczenia i te zdjęcia wtedy nabierają zupełnie innego wymiaru. My później nawet pokazując te zdjęcia z wakacji ludziom, to sprawiamy, że ci ludzie się zatrzymają na dłużej na tym zdjęciu, bo będą widzieć na niej osoby, a nie widoki. No każdy te widoki zna. Ale jeżeli zobaczymy na przykład, nie wiem, dziecko, które coś śmiesznego robi na zdjęciu i w tle jest jakiś widok, to a co tutaj się wydarzyło? Jakby o to chodzi, jakby żeby fotografować właśnie zamiast patrzenia, to jakby fotografować z taką małą intencją, żeby chociaż zrobić jedno świadome zdjęcie dziennie. To już będzie coś. To będziemy mieli 10 fajnych zdjęć z wakacji. Zdjęć, które za 10 lat, jak ktoś nas zapyta, co tutaj się wydarzyło, to my dokładnie będziemy w stanie odtworzyć ten moment, bo on jest w nas. On był zrobiony specjalnie, tam się ma za sobą jakąś historię i to jest chyba tak naprawdę najważniejsze.
0: Cały wywiad znajdziecie Państwo w letnim numerze Monitora Polonijnego albo na stronie www.polonia.sk. Tam także znajdują się informacje o zaplanowanych na 28 sierpnia występach folklorystycznych w Dubnicy nad Wagiem, na które Klub Polski zaprosił folklorystów z Polski. A co w przygotowaniach do wrześniowego wydania Monitora Polonijnego? Relacje z wydarzeń, które miały miejsce podczas lata, między innymi o dołączeniu Klubu Polskiego w szeregi Europejskiej Unii Wspólnot Polonijnych, relacja z festiwalu gitarowego w mieście Modra, relacja z letniej szkoły zorganizowanej przez Stowarzyszenie Bonita, czy koncertu folklorystycznego, który odbył się w miejscowości Rudina oraz wiele innych. W rubryce kulinarnej przepis na aksamitny krem z pieczonego kalafiora i białych warzyw. W rubryce Heronero opowieści w narracji Berneńczyka o tym, jak spędzał wakacje na Słowacji i co go tu spotkało. Z kolei w rubryce sportowej mowa o nietypowej dla naszych zakątków dyscyplinie sportowej, o bejsbolu i mistrzostwach Europy, które odbyły się we Wrocławiu, a podczas których doszło do starcia Polaków i Słowaków. W rubryce Piękny 30-latek poświęconej jubileuszowi Monitora wspomnienia na temat bohatera, które wyszło spod pióra Magdaleny Zawistowskiej-Olszewskiej, która jest długoletnią współtwórczynią pisma i tworzy w nim m.in. rubrykę Słowackie perełki poświęconą atrakcjom turystycznym na Słowacji. We wrześniowym numerze Słowackich perełek Magda przedstawia liptowski Hradok. Z ciekawostek dotyczących wydarzeń, które będą mieć miejsce we wrześniu, warto zauważyć, że podczas tegorocznego festiwalu filmowego Cinematic, który odbędzie się w dniach 8 do 13 września w Pieszczanach, będzie można obejrzeć najnowszy film Pawła Pawlikowskiego pod tytułem Ojczyzna, za który reżyser zyskał nagrodę na tegorocznym festiwalu filmowym w Cannes. Szanowni Państwo, na dziś to wszystko. Za uwagę dziękuję Małgorzata Wojcieszyńska oraz realizator dźwięku Michał Balasz. Wyprodukowała redakcja nadawania programów mniejszości narodowych Słowackiego Radia Patria, Studio Koszyce w sierpniu 2026 roku.
2: Brędzowe anuszki, w galarecie nóżki, ogórek małosolny, z kapustą z drapaczki. chrupiące pagaczki, pomidorek polny. Z wiśniami czernina pieczona, gęsina, lokrze odgrzewane. Z grzybami krokiety złociste, kotlety, placki ziemniaczane. Gołąbki w sosiku, rolatki w słoiku, pulpety z jarzynką. Bratysławskie rożki czy ruskie pierożki, śledzie pod pierzynką. Nie jest źle,

Pieczone kasztany, słodkie marcepany, smaczna palacynka, papieska kremówka, karmelowa krówka z kokosu pusinka, trydelnik kręcony, liewaniec, smażony, owsiana sasze.